Τρόχι υποδρυματή. Κάνει σκοπό και βγαίνει από ευρωκή. Τρόχι υποτσιτατή. Jak i gdzie czytajesz na czy tam jak jest to chillo. Bo zdy twój mózg na czy pohlibluje dróg.